0: Dobra, jest do przodu.
1: 798.
0: Yeah, it's the Heatherwood Walden Link Trail.
1: It's 17.